0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tetem.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.

we kushogera kunyumena mpepo raji Mozambique ya munonteta pamwezo nthawe zarisha izo zinaiye nampenda mako mashano na santato za kumaulo sasa zora ji 56 minutos.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ine ndi programu ibodzi ya radio Mosambiki muno Zambezia mchiverano na mabasa akusalaka na ulimi.